ti kładą uczucia, jedu mani ruce, najlampadu rozule, nam ta umoga.